Uluwariro, kambotole chama change, kungiri jinga gawadimu, gampita mugulimi bwa kasori. Nazule chama musigo ya kasori bazoka, okuva muna seko sedzi, hau, echusize nyogula mubwange. Emera bulungi, ekura mangu, ate gumire cheya. Bazoka, bulichikola kuwemire vili kwesa tu, azitowa, ata womaka wonga. Mfunye sente nyingi, uwa bazoka, neyokula kubieta gubio bulamo. Esigo ya kasori bazoka, jisange mumaduka gonage vio bulimi, okwe tolole gwanga. Omulimi, funesigo ya kasori bazoka, uchusobula mubwo.

0: Nkali mama. Obale kwangu jia kumina kia mtu wali jia radio Rudu Sunday special kwetu li. Abu imba busatu wetu liko. Abu sunsudwa weekend no. Hello. Wanji sebo.
1: Ugambo
0: jia. Sitede boss ugambo jia gu.

Ireland kwada ya starting zuruare roku mitware satu onyo miru emipira jinobu derevu kusanyuka prime poka starting UPL season pamoja.

0: kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kaseera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinammwe okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
0: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
2: Emyaka bi mwetane gyempereza first class Radio Buddu 25 Radio y'omuntu wa bulijjo. Owuliriza eggandaalo, owuliriza eggandaalo wano ku Radio Buddu.